powstałam, werdykt piesny z drugą fałszywy geroj. Fałszywy geroj.